0: wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
1: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
0: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych. Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę "Sprawdzam to", koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby.
0: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
1: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
0: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni. Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec? Stanisława Celińska, królowa drugiego planu, która jednym spojrzeniem potrafiła przywłaszczyć sobie całą scenę, pozostaje w pamięci jako aktorka, która nigdy nie grała pod publiczkę. W świecie pełnym celebryckiego blichtru Celińska była jak powiew świeżego powietrza. Prawdziwa, autentyczna i nieprzewidywalna. Jej powrót do muzyki z albumem Atramentowa pokazał, że nawet po 70 można zdobyć serca nowej publiczności. Dziś, gdy jej już z nami nie ma, wracamy do jej ról, które były jak życie, pełne bólu, zmęczenia, ale i niezwykłej siły.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Pascal Brodnicki, dawny król kuchennych ekranów, powraca w wielkim stylu. Po latach nieobecności dołącza do jury 15. edycji Masterchefa, co dla fanów jest prawdziwą sensacją. Kiedyś uczył Polaków smaków świata, teraz będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią, szukającym kulinarnych perełek. Ciekawe, czy jego powrót okaże się równie smakowity jak jego dawne programy.
2: Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
1: Szymon Bobrowski, niegdyś bożyszcze kobiet i gwiazda polskiego kina, dziś obchodzi swoje 54. urodziny. Czas dla niego jest jak dobry reżyser, dodaje mu tylko uroku i charyzmy. Od czarującego prawnika w Magda M, po mrożącego krew w żyłach gangstera skalpela, Bobrowski udowodnił, że potrafi być, kim chce. A w świecie pełnym skandali, jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju. Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii L. Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem w Wiedniu odbędzie się wielki finał 65. konkursu piosenki Eurowizji. Nasza Alicja Szemplińska, uzbrojona w balladę Prey, stanie do walki o najwyższe laury. Choć eksperci nie widzą jej na szczycie, internet już szaleje z zachwytu. Startujemy o 21, a wyniki poznamy dopiero po północy. Czy Polska znów zaskoczy Europę? Czas pokaże. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami. Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cza chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
0: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Dziś na toruńskiej motoarenie startują indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu. Wśród faworytów do tytułu są Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna. Pierwsza runda rozpocznie się o godzinie 19, a transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport 5. Kibice oczekują emocjonującej rywalizacji na znanym z szerokich łuków torze. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej. Robert Lewandowski ogłosił swoje odejście z FC Barcelony po 4 latach gry w katalońskim klubie. Wszystko wskazuje na to, że jego nowym pracodawcą będzie saudyjski klub Al-Hilal, gdzie ma zarabiać aż 90 milionów euro rocznie. Tymczasem Anna Lewandowska, która rozwija swój biznes w Hiszpanii, nie planuje przeprowadzki na Bliski Wschód, co może oznaczać życie na odległość dla znanej pary. Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w Freak Fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Jusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta.

0: gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk, znany dziś z wielkiej polityki, w 1989 roku pracował fizycznie w Norwegii. Przez 3 miesiące malował, majsterkował i grał w piłkę, a zarobione pieniądze pozwoliły mu na zakup 5-letniego Volkswagena Polo. Wspomnienia z tego okresu, opowiedziane przez jego przyjaciela, ukazują Tuska jako pomysłowego i pracowitego młodego ojca. Ta historia pokazuje nieznane oblicze przyszłego premiera, który potrafił odnaleźć się w zupełnie innych realiach.
0: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Od 2 lat unika polskiego wymiaru sprawiedliwości, a obecnie przebywa w USA. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym przywłaszczenia ponad 107 milionów złotych. Ekstradycja wydaje się mało realna, zwłaszcza jeśli Ziobro otrzymał wsparcie od amerykańskich polityków. Eksperci podkreślają, że sprawa ta jest grą o wysoką stawkę, a rząd stoi przed trudnym zadaniem.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie. Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
0: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane opady deszczu i temperatura 9 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Szczecina dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój. Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów? Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija kan, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, kan to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
1: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi. Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie. W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Vola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Vola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: W Wesołej rusza kolejny etap budowy tunelu, co wiąże się z zamknięciem przejazdu przez tory na ulicy Piefrejchpraskiego Pułku od piątkowego wieczoru. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, a tymczasowy przejazd przez tory powstał na ulicy Żółkiewskiego. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 198 będą kursować zmienioną trasą. Inwestycja, warta blisko 94 miliony złotych, ma zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. W Kłodzku, piątkowy wieczór, 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia. Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narasta konflikt między rządem a prezydentem w sprawie powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk odmówił podpisania nominacji dla 4 kandydatów zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. była wiceprezes Marta Keitli i Ludwik Kotecki. Bez zgody premiera powołanie nowych członków jest niemożliwe, co może doprowadzić do zmniejszenia liczby członków zarządu poniżej wymaganego minimum. Sytuacja ta może mieć wpływ na funkcjonowanie banku centralnego już w listopadzie. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich 2 dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych. Polski projekt samochodu elektrycznego zyskał strategicznego partnera. Tajwański gigant technologiczny Foxconn zaangażuje się w budowę fabryki w Jaworznie. Prace mają ruszyć w 1 kwartale 2027 roku, a pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej w 2029 roku. Planowana produkcja obejmie 3 modele, z czego głównym będzie miejski SUV klasy średniej. Docelowo fabryka ma osiągnąć potencjał produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności. Mediacje rodzinne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla postępowań sądowych. To szybsze, tańsze i mniej stresujące rozwiązanie, które pomaga zachować dobre relacje, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Proces mediacji polega na spotkaniach z neutralnym mediatorem, który wspiera strony w osiągnięciu porozumienia. Ugoda wypracowana w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną wyroku. Koszty mediacji są znacznie niższe niż sądowe, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu rodzin. Mediacja pozwala również na zachowanie poufności, co jest istotne w delikatnych sprawach rodzinnych. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,37 zł za litr, benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł. Obniżki cen to efekt rządowej tarczy antyinflacyjnej, która obejmuje czasowe zmniejszenie podatku akcyzowego i VAT. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen grozi karami finansowymi do 1 000 000 zł. Kontrolę przestrzegania tych zasad prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Podczas konferencji Impact 26 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła potrzebę wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polska starzeje się w szybkim tempie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne są niepokojące, a do 2060 roku połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. Minister ostrzega, że skupienie się wyłącznie na seniorach może skłonić młodych do emigracji. Reforma ma na celu odciążenie młodszych pokoleń i uniknięcie wzrostu składek i podatków do nieakceptowalnego poziomu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura też 11 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Jusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to o miłości, rodzinnych więzi.

0: Kupuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury także 11 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Straży Granicznej w Lublinie wezwał do przeprosin osoby, które krytykowały funkcjonariuszy podczas kryzysu na granicy z Białorusią. Podkreślił, że Straż Graniczna odegrała kluczową rolę w obronie Polski przed atakiem hybrydowym. Nawrocki zapowiedział również walkę o zwiększenie środków na modernizację formacji, podkreślając jej znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. Prezydent zaznaczył, że funkcjonariusze są twarzą siły i człowieczeństwa w obronie wartości narodowych. Pomysł prezydenta Karola Nawrockiego na powołanie Rady Konstytucyjnej spotkał się z chłodnym przyjęciem. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 60% Polaków jest przeciwko tej inicjatywie. Projekt budzi silne podziały polityczne z 91% wyborców koalicji rządzącej wyrażających sprzeciw, podczas gdy 64% wyborców opozycji go popiera. Przyjęcie nowej konstytucji wydaje się mało realne w obecnym układzie sił politycznych. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
1: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
0: Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę "Sprawdzam to", koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
1: Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi-Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu. W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby Złoty Róg zamienił się w złamany widelec? HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Stanisława Celińska, królowa drugiego planu, która jednym spojrzeniem potrafiła przywłaszczyć sobie całą scenę, pozostaje w pamięci jako aktorka, która nigdy nie grała pod publiczkę. W świecie pełnym celebryckiego blichtru Celińska była jak powiew świeżego powietrza. Prawdziwa, autentyczna i nieprzewidywalna. Jej powrót do muzyki z albumem Atramentowa pokazał, że nawet po 70 można zdobyć serca nowej publiczności. Dziś, gdy jej już z nami nie ma, wracamy do jej ról, które były jak życie, pełne bólu, zmęczenia, ale i niezwykłej siły.
1: Pascal Brodnicki, dawny król kuchennych ekranów, powraca w wielkim stylu. Po latach nieobecności dołącza do jury 15. edycji Masterchefa, co dla fanów jest prawdziwą sensacją. Kiedyś uczył Polaków smaków świata, teraz będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią, szukającym kulinarnych perełek. Ciekawe, czy jego powrót okaże się równie smakowity jak jego dawne programy.
2: Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
1: Dziś wieczorem w Wiedniu odbędzie się wielki finał 65. konkursu piosenki Eurowizji. Nasza Alicja Szemplińska, uzbrojona w balladę Pray, stanie do walki o najwyższe laury. Choć eksperci nie widzą jej na szczycie, internet już szaleje z zachwytu. Startujemy o 21, a wyniki poznamy dopiero po północy. Czy Polska znów zaskoczy Europę? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach. Puscifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako dobre.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cze chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
2: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar. W Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Robert Lewandowski po 4 latach opuszcza FC Barcelonę, gdzie zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jego transferu jest Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej. Dla polskich kibiców ważną informacją jest to, że Lewandowski planuje nadal grać w reprezentacji Polski. Zadeklarował udział w zgrupowaniu przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią, co będzie również okazją do uczczenia pamięci zmarłego trenera Jacka Magiery. Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
0: Sport w Radiu Super Express. Dziś o 17:00 w Turynie rozpoczyna się półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów, w którym PGE Projekt Warszawa zmierzy się z włoskim Sersicoma Monini Perugia. To historyczny debiut warszawskiego klubu w Final Four, a Perugia broni tytułu mistrza. W turnieju biorą udział także Aluron CMC Warta Zawiercie i Ziraat Bankkart Ankara. Finał i mecz o trzecie miejsce odbędą się w niedzielę.
1: Dziś na toruńskiej motoarenie startują indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu. Wśród faworytów do tytułu są Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna. Pierwsza runda rozpocznie się o godzinie 19, a transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport 5. Kibice oczekują emocjonującej rywalizacji na znanym z szerokich łuków torze. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Słuchacie Radia Super Express. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KS W118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Słuchacie Radia Super Express. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniewa. nie zna. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Yusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Podejrzewając siostrę

0: co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem. Czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia? Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja o godzinie 16:05 na TVP 1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważny, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą także 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
0: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
0: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni.
2: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój.
1: Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili.
2: Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić. Szymon Bobrowski, niegdyś bożyszcze kobiet i gwiazda polskiego kina, dziś obchodzi swoje 54. urodziny. Czas dla niego jest jak dobry reżyser, dodaje mu tylko uroku i charyzmy. Od czarującego prawnika w Magda M., pomrożącego krew w żyłach gangstera skalpela, Bobrowski udowodnił, że potrafi być, kim chce. A w świecie pełnym skandali, jego życie prywatne to prawdziwa oaza spokoju.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
1: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy spektakl, ale nie dla portfela artystów. Alicja Szemplińska, choć zdobywa serca widzów, nie może liczyć na żadne wynagrodzenie za swój występ. Mimo że konkurs przyciąga miliony przed telewizory, uczestnicy nie dostają ani grosza, a nawet zwycięzca nie zgarnia nagrody pieniężnej. Cóż, może prestiż i sława są bezcenne, ale portfel raczej tego nie potwierdzi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem.
2: W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z Tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest umiarkowane, a w Toruniu dobre.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: W Wesołej rusza kolejny etap budowy tunelu, co wiąże się z zamknięciem przejazdu przez tory na ulicy Pieflejchpraskiego Pułku od piątkowego wieczoru. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, a tymczasowy przejazd przez tory powstał na ulicy Żółkiewskiego. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 198 będą kursować zmienioną trasą. Inwestycja, warta blisko 94 miliony złotych, ma zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. Linie lotnicze Air Baltic wycofują się z trasy Kraków-Wilno, rezygnując z planowanych na czerwiec lotów. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony Wizz Air, który oferuje tańsze bilety i częstsze połączenia. Air Baltic koncentruje się teraz na bardziej dochodowych trasach, pozostawiając rynek krakowski w rękach węgierskiego przewoźnika. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządów. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Od 2026 roku emeryci i renciści kolejowi oraz część górników otrzymują wyższe ekwiwalenty za deputat węglowy. Emeryci kolejowi dostają teraz ponad 2978 zł brutto rocznie, a niektórzy górnicy nawet ponad 4805 zł. Świadczenia wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza już w marcu, a druga we wrześniu. ZUS automatycznie przelewa pieniądze emerytom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV na 2027 rok. Miesięczna opłata za radio wyniesie niecałe 11 zł, a za telewizor lub zestaw TV Radio 34,5 zł. Podwyżka wynika z ustawowej waloryzacji stawek. Rada zdecydowała również o przekazaniu ponad 3 miliardów złotych mediom publicznym, co wcześniej było przedmiotem politycznego sporu. Środki te były wcześniej zablokowane na rachunku depozytowym ministra finansów. W przyszłym roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób płacących z góry za dłuższy okres. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia.
0: Sejm uchwalił nową ustawę o rynku kryptoaktywów, powierzając nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe przepisy mają na celu ochronę inwestorów i wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA w Polsce. KNF zyska możliwość blokowania rachunków na okres do 6 miesięcy oraz nakładania kar finansowych na firmy i osoby łamiące prawo. Ustawa wprowadza także nowe opłaty dla emitentów tokenów i dostawców usług, takich jak giełdy czy kantory. To trzecia próba uregulowania tego sektora w Polsce. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Dokument trafi teraz do Senatu. Polska Grupa Zbrojeniowa i szwedzki koncern Saab podpisały strategiczną umowę o współpracy w dziedzinie technologii morskich. Porozumienie obejmuje serwisowanie okrętów oraz wspólne projekty, takie jak ciężka torpeda. Planowane jest także utworzenie w Polsce Centrum Kompetencji w zakresie technologii podwodnych. Współpraca ma na celu integrację polskiego przemysłu z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla znaczenie tej współpracy dla rozwoju polskiej marynarki wojennej. Dzięki temu Polska zyska większą suwerenność w zakresie eksploatacji i modernizacji uzbrojenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Jusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jark i Elizy.

0: Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy też 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Warszawie zatrzymano 53-letniego mężczyznę podejrzewanego o wysyłanie fałszywych alarmów, które angażowały służby ratunkowe. Jedno z takich zgłoszeń dotyczyło mieszkania Tomasza Sakiewicza, prezesa telewizji Republika. Sprawa jest prowadzona we współpracy z prokuraturą i specjalistami od cyberprzestępczości. Zatrzymanie może zakończyć serię fałszywych alarmów w stolicy. Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Straży Granicznej w Lublinie wezwał do przeprosin osoby, które krytykowały funkcjonariuszy podczas kryzysu na granicy z Białorusią. Podkreślił, że Straż Graniczna odegrała kluczową rolę w obronie Polski przed atakiem hybrydowym. Nawrocki zapowiedział również walkę o zwiększenie środków na modernizację formacji, podkreślając jej znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. Prezydent zaznaczył, że funkcjonariusze są twarzą siły i człowieczeństwa w obronie wartości narodowych.
3: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia. Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi-Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspirację z odkryć epigenetyki.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. Synkocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu. W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec? HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
1: Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii Elle Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach. Pustifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cze chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
2: W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
1: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
2: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wprowadza dodatkową opłatę na finansowanie ratownictwa górskiego. Nowe regulacje zakładają, że opłata ta będzie doliczana do biletów wstępu do parków narodowych, co podniesie ich cenę. Pomysł obowiązkowych ubezpieczeń w górach został odrzucony, co popierają zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Tatrzański Park Narodowy. Projekt jest obecnie analizowany po konsultacjach publicznych. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Bielsku Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Tragedia podczas walentynkowego wyjazdu wstrząsnęła Polską. 27-letnia Karolina z Augustowa zginęła, a jej partner, 35-letni Michał Rze, usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy odkryli, że mężczyzna miał stosować przemoc wobec swoich byłych partnerek. Michał Rze nie przyznaje się do winy, a sąd przedłużył jego tymczasowy areszt. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narasta konflikt między rządem a prezydentem w sprawie powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk odmówił podpisania nominacji dla 4 kandydatów zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. była wiceprezes Marta Keitley i Ludwik Kotecki. Bez zgody premiera powołanie nowych członków jest niemożliwe, co może doprowadzić do zmniejszenia liczby członków zarządu poniżej wymaganego minimum. Sytuacja ta może mieć wpływ na funkcjonowanie banku centralnego już w listopadzie. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich 2 dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych. Polski projekt samochodu elektrycznego zyskał strategicznego partnera. Tajwański gigant technologiczny Foxconn zaangażuje się w budowę fabryki w Jaworznie. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej w 2029 roku. Planowana produkcja obejmie 3 modele, z czego głównym będzie miejski SUV klasy średniej. Docelowo fabryka ma osiągnąć potencjał produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności. Mediacje rodzinne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla postępowań sądowych. To szybsze, tańsze i mniej stresujące rozwiązanie, które pomaga zachować dobre relacje, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Proces mediacji polega na spotkaniach z neutralnym mediatorem, który wspiera strony w osiągnięciu porozumienia. Ugoda wypracowana w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną wyroku. Koszty mediacji są znacznie niższe niż sądowe, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu rodzin. Mediacja pozwala również na zachowanie poufności, co jest istotne w delikatnych sprawach rodzinnych. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,37 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł. Obniżki cen to efekt rządowej tarczy antyinflacyjnej, która obejmuje czasowe zmniejszenie podatku akcyzowego i VAT. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen grozi karami finansowymi do 1 000 000 zł. Kontrolę przestrzegania tych zasad prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Podczas konferencji Impact 26 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła potrzebę wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polska starzeje się w szybkim tempie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne są niepokojące, a do 2060 roku połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. Minister ostrzega, że skupienie się wyłącznie na seniorach może skłonić młodych do emigracji. Reforma ma na celu odciążenie młodszych pokoleń i uniknięcie wzrostu składek i podatków do nieakceptowalnego poziomu.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Jusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub się wrobiony

0: opowiadającej o studentce Hana i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska termometry ukażą 13 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Delikatny chłód otula dziś miasto. Czas na spokojny spacer po parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
3: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
2: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
3: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
2: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem, bez smug i uszkodzeń.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni.
2: W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój.
1: Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili. Pascal Brodnicki, dawny król kuchennych ekranów, powraca w wielkim stylu. Po latach nieobecności dołącza do jury 15. edycji Masterchefa, co dla fanów jest prawdziwą sensacją. Kiedyś uczył Polaków smaków świata, teraz będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią, szukającym kulinarnych perełek. Ciekawe, czy jego powrót okaże się równie smakowity jak jego dawne programy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, który zamiast świętować muzykę, tonie w politycznych kontrowersjach. Izrael, mimo licznych protestów, wciąż bierze udział, a Martin Green, szef konkursu, broni tej decyzji jak lew. Co więcej, rozważa powrót Rosji na eurowizyjną scenę, mimo że wojna w Ukrainie wciąż trwa. Eurowizja jako symbol jedności? Cóż, chyba ktoś zapomniał, że muzyka miała łączyć, a nie dzielić. Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie. W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
1: W Wesołej rusza kolejny etap budowy tunelu, co wiąże się z zamknięciem przejazdu przez tory na ulicy Pieflejchpraskiego Pułku od piątkowego wieczoru. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, a tymczasowy przejazd przez tory powstał na ulicy Żółkiewskiego. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 198 będą kursować zmienioną trasą. Inwestycja, warta blisko 94 miliony złotych, ma zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku.
0: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
0: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
1: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Linie lotnicze Air Baltic wycofują się z trasy Kraków-Wilno, rezygnując z planowanych na czerwiec lotów. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony Wizz Air, który oferuje tańsze bilety i częstsze połączenia. Air Baltic koncentruje się teraz na bardziej dochodowych trasach, pozostawiając rynek krakowski w rękach węgierskiego przewoźnika. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. W Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo.
2: W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barcelona po 4 latach. Kapitan reprezentacji Polski ogłosił, że po ostatnim meczu sezonu 2025 opuści kataloński klub. Choć mówiło się o jego możliwym pozostaniu, nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Lewandowski podziękował kibicom i klubowi za wspólne lata, podkreślając, że Katalonia stała się jego drugim domem. Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał m.in. PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
2: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118. Podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie 1 białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna. Drzezna. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Yusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Aynur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa Elle Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ścisłej

0: zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważny, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Również dla Poznania termometry ukażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Wiosenne słońce nie grzeje zbyt mocno. Warto założyć dłuższy rękaw.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Warszawie zatrzymano 53-letniego mężczyznę podejrzewanego o wysyłanie fałszywych alarmów, które angażowały służby ratunkowe. Jedno z takich zgłoszeń dotyczyło mieszkania Tomasza Sakiewicza, prezesa telewizji Republika. Sprawa jest prowadzona we współpracy z prokuraturą i specjalistami od cyberprzestępczości. Zatrzymanie może zakończyć serię fałszywych alarmów w stolicy.
3: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
3: Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
2: Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
3: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. Sękocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu. W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec? HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
1: Off Campus, nowa ekranizacja młodzieżowej serii Elle Kennedy, zaskoczyła wszystkich, zdobywając serca widzów i krytyków. Serial, dostępny na Prime Video, nie trzyma się kurczowo książkowego oryginału, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zmiany wprowadzone przez showrunnerkę Louise Levy, zaakceptowane przez samą autorkę, przyniosły produkcji 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Nawet wymagający fani z BookToka są zachwyceni, co w dzisiejszych czasach graniczy z cudem. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach. Puscifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czer, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Czer, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Czer chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
1: W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
1: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
2: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 13 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Od 2026 roku emeryci i renciści kolejowi oraz część górników otrzymują wyższe ekwiwalenty za deputat węglowy. Emeryci kolejowi dostają teraz ponad 2978 zł brutto rocznie, a niektórzy górnicy nawet ponad 4805 zł. Świadczenia wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza już w marcu, a druga we wrześniu. ZUS automatycznie przelewa pieniądze emerytom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV na 2027 rok. Miesięczna opłata za radio wyniesie niecałe 11 zł, a za telewizor lub zestaw TV Radio 34,5 zł. Podwyżka wynika z ustawowej waloryzacji stawek. Rada zdecydowała również o przekazaniu ponad 3 miliardów złotych mediom publicznym, co wcześniej było przedmiotem politycznego sporu. Środki te były wcześniej zablokowane na rachunku depozytowym ministra finansów. W przyszłym roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób płacących z góry za dłuższy okres. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast, w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia.
0: Sejm uchwalił nową ustawę o rynku kryptoaktywów, powierzając nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe przepisy mają na celu ochronę inwestorów i wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA w Polsce. KNF zyska możliwość blokowania rachunków na okres do 6 miesięcy oraz nakładania kar finansowych na firmy i osoby łamiące prawo. Ustawa wprowadza także nowe opłaty dla emitentów tokenów i dostawców usług, takich jak giełdy czy kantory. To trzecia próba uregulowania tego sektora w Polsce. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Dokument trafi teraz do Senatu. Polska Grupa Zbrojeniowa i szwedzki koncern Saab podpisały strategiczną umowę o współpracy w dziedzinie technologii morskich. Porozumienie obejmuje serwisowanie okrętów oraz wspólne projekty, takie jak ciężka torpeda. Planowane jest także utworzenie w Polsce Centrum Kompetencji w zakresie technologii podwodnych. Współpraca ma na celu integrację polskiego przemysłu z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla znaczenie tej współpracy dla rozwoju polskiej marynarki wojennej. Dzięki temu Polska zyska większą suwerenność w zakresie eksploatacji i modernizacji uzbrojenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 925 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas emocjonująca konfrontacja rodzeństwa. Semih, rozwścieczony zdradą, wpadnie w furię po interwencji Poyraza, która zakłóci jego spokojny piknik z Naną i małym Yusufem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Semih, podejrzewając siostrę Cancel o zdradę, wparuje do jej salonu fryzjerskiego, gdzie dojdzie do ostrej wymiany zdań. Cancel bez skrupułów przyzna się do spisku, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zniszczyć relację brata z Naną. Mimo prób wzbudzenia litości, Semih nie zdoła przekonać siostry do zmiany zdania. Zdeterminowany, postanowi kontynuować walkę o serce Nany, choć jego intrygi ponownie zostaną udaremnione przez czujną Cancel. W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Aynur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa Elle Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi się u boku kochanki,

0: 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Również dla Poznania termometry ukażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Rześkie powietrze dodaje energii. Przyda się bluza i wygodne buty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
3: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
3: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
2: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
3: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
2: W Komenciskach Małych na drodze krajowej nr 17 doszło do groźnego wypadku. Kierowca Toyoty, prawdopodobnie zasnąwszy za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem, który dachował. Na miejscu zdarzenia pomocy udzielili policjanci będący świadkami wypadku. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia. Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
3: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
1: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów. Eurowizja 2026 w Wiedniu zakończona, a Polska znowu na ustach wszystkich dzięki Alicji Szemplińskiej. Jej utwór Pray zdobył serca jury i widzów, co dało jej drugie miejsce w półfinale z imponującymi 247 punktami. Jednak zamiast świętować jubileusz, konkurs tonie w politycznych zawirowaniach, bo aż 35 krajów zbojkotowało imprezę z powodu udziału Izraela. Cóż, Eurowizja bez dramatu to jak koncert bez muzyki. Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami z zakulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić. Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Zofia Zborowska-Wrona, która dziś kończy 39 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od małej dziewczynki z Złota Dezerterów do ikony stylu i głosu swojego pokolenia. Z córki sławnych aktorów stała się samodzielną gwiazdą, której życie osobiste i zawodowe śledzą media w całej Polsce. Jej odwaga w mówieniu o trudnych tematach, jak walka z depresją czy czerniakiem, inspiruje tysiące kobiet. A teraz, jako prowadząca polską edycję Love is Blind, Zofia nie przestaje zaskakiwać.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
1: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie. W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
2: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
1: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Roomsize zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Roomsize oraz schabowego i naleśniki u Romka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Że. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze dwa mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo.
2: W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona po zakończeniu obecnego sezonu. Kapitan polskiej reprezentacji chciał 2-letniego kontraktu, ale nie doszedł do porozumienia z klubem. Tymczasem Cristiano Ronaldo i jego drużyna Al Nassr przegrali w finale AFC Champions League z Gamba Osaka 0-1. Portugalczyk teraz skupia się na nadchodzącym Mundialu 2026, w którym zagra z reprezentacją swojego kraju.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał m.in. PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Dziś wieczorem o 20:30 w Turynie Aluron Zawiercie zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara w półfinale Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. W tureckim zespole gra Tomasz Fornal, a drużyna jest faworytem bukmacherów. Wczoraj PGE Projekt Warszawa przegrał z włoską Perugią 0-3. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 000 euro. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi kogucej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna. nie zna. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: M jak miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić tak samo 14 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. Powieść z

0: Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
3: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa. Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem. Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot 16 Challenge 2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
3: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni. Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu. W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk. Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
1: Amsterdamski zespół Maraton, znany z energetycznych koncertów, wkrótce zawita do Polski. Fani alternatywnego grania mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę 18 listopada w poznańskim klubie Blue Note. Choć szczegóły dotyczące biletów i supportu owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne, to będzie wieczór pełen hałasu i emocji. Ciekawe, czy organizatorzy zdążą nas zaskoczyć przed samym koncertem. Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Puscifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo, że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
1: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
1: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
2: W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragedia podczas walentynkowego wyjazdu wstrząsnęła Polską. 27-letnia Karolina z Augustowa zginęła, a jej partner, 35-letni Michał Rze, usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy odkryli, że mężczyzna miał stosować przemoc wobec swoich byłych partnerek. Michał Rze nie przyznaje się do winy, a sąd przedłużył jego tymczasowy areszt. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilo trwaj.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narasta konflikt między rządem a prezydentem w sprawie powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk odmówił podpisania nominacji dla 4 kandydatów zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. była wiceprezes Marta Keitli i Ludwik Kotecki. Bez zgody premiera powołanie nowych członków jest niemożliwe, co może doprowadzić do zmniejszenia liczby członków zarządu poniżej wymaganego minimum. Sytuacja ta może mieć wpływ na funkcjonowanie banku centralnego już w listopadzie. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Polski projekt samochodu elektrycznego zyskał strategicznego partnera. Tajwański gigant technologiczny Foxconn zaangażuje się w budowę fabryki w Jaworznie. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej w 2029 roku. Planowana produkcja obejmie 3 modele, z czego głównym będzie miejski SUV klasy średniej. Docelowo fabryka ma osiągnąć potencjał produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności.
0: Leszek Miller, były premier. W najnowszym odcinku Alfabetu Millera porusza temat zmian w polskiej konstytucji. Miller sugeruje, że przed wprowadzeniem nowej ustawy zasadniczej warto dokładnie przeanalizować obecną. Podkreśla, że zmiany w konstytucji powinny być trudne do przeprowadzenia, aby chronić państwo przed chwilowymi większościami parlamentarnymi. Były premier opowiada się za wzmocnieniem roli Rady Ministrów kosztem prezydenta oraz za doprecyzowaniem kwestii świeckości państwa. Miller wyraża sceptycyzm wobec pomysłu wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji, sugerując zamiast tego stworzenie rozdziału zakotwiczającego obecność Polski w Unii.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend Smart Travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
0: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna i jej warunki określa producent lub sprzedawca. Najnowszy raport Inspekcji Handlowej ujawnia niepokojące wyniki dotyczące popularnej biżuterii i galanterii. W wielu produktach wykryto niebezpieczne substancje, takie jak kadm i ołów, których stężenia przekraczają normy setki razy. Szczególnie niebezpieczna okazała się sztuczna biżuteria oraz niektóre wyroby skórzane. W obrusach ceratowych znaleziono ftalany, a w galanterii skórzanej szkodliwy chrom. Te substancje mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko raka i uszkodzenia układu nerwowego. Konsumentom zaleca się ostrożność przy zakupie produktów z niepewnych źródeł.
1: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,37 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł. Obniżki cen to efekt rządowej tarczy antyinflacyjnej, która obejmuje czasowe zmniejszenie podatku akcyzowego i VAT. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen grozi karami finansowymi do 1 000 000 zł. Kontrolę przestrzegania tych zasad prowadzi prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas konferencji Impact 26 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła potrzebę wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polska starzeje się w szybkim tempie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne są niepokojące, a do 2060 roku połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. Minister ostrzega, że skupienie się wyłącznie na seniorach może skłonić młodych do emigracji. Reforma ma na celu odciążenie młodszych pokoleń i uniknięcie wzrostu składek i podatków do nieakceptowalnego poziomu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: M jak miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa Elle Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Antoni Macierewicz, znany polityk, zaskoczył internautów, pokazując swoje akrobatyczne umiejętności na TikToku. W nagraniu 77-letni były szef MON opowiada o swojej sprawności fizycznej, którą rozwija od 6 roku życia. Dziennikarz, widząc jego formę, z niedowierzaniem zapytał, czy to nie efekt sztucznej inteligencji. Macierewicz zapewnił, że to wynik wieloletnich ćwiczeń. W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
2: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
0: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
0: Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne.
2: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Andrzej Duda kończy dziś 54 lata i po raz pierwszy od dawna świętuje prywatnie, a nie jako prezydent Polski. Jego żona, Agata Duda, jest od niego o kilka tygodni starsza. Para poznała się w młodości na 18 urodzinach wspólnego kolegi i szybko zaczęła się spotykać. Dziś są rodzicami Kingi, która pracuje jako prawniczka w Warszawie.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery, łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Eurowizja, ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział, choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
1: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili.
2: Alicja Szemplińska, nasza Beyoncé z Polski, zdobyła 12 miejsce na Eurowizji w Wiedniu, zachwycając jury, które przyznało jej aż 133 punkty. Niestety, telewidzowie byli mniej hojni, dając jej tylko 17 punktów. Justyna Steczkowska, ubiegłoroczna reprezentantka, nie kryła dumy z występu Alicji, choć sama rok wcześniej zdobyła więcej punktów. Zwyciężyła Bułgaria, a Polska znów musi zadowolić się miejscem poza podium. Krzysztof Gojcz, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojcz chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów?
1: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zofia Zborowska-Wrona, która dziś kończy 39 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od małej dziewczynki z Złota Dezerterów do ikony stylu i głosu swojego pokolenia. Z córki sławnych aktorów stała się samodzielną gwiazdą, której życie osobiste i zawodowe śledzą media w całej Polsce. Jej odwaga w mówieniu o trudnych tematach, jak walka z depresją czy czerniakiem, inspiruje tysiące kobiet. A teraz, jako prowadząca polską edycję Love is Blind, Zofia nie przestaje zaskakiwać.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
1: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej numer 60 w pobliżu Ciechanowa doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu Forda z ciężarowym Mercedesem zginął kierowca samochodu osobowego. Służby medyczne walczą o życie kierowcy ciężarówki. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb. W centrum handlowym Fort Vola doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Vola potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
1: W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. W Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilo trwaj.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze dwa mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo.
2: W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona po zakończeniu obecnego sezonu. Kapitan polskiej reprezentacji chciał 2-letniego kontraktu, ale nie doszedł do porozumienia z klubem. Tymczasem Cristiano Ronaldo i jego drużyna Al Nassr przegrali w finale AFC Champions League z Gamba Osaka 0-1. Portugalczyk teraz skupia się na nadchodzącym Mundialu 2026, w którym zagra z reprezentacją swojego kraju.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał m.in. PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Dziś wieczorem o 20:30 w Turynie Aluron Zawiercie zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara w półfinale Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. W tureckim zespole gra Tomasz Fornal, a drużyna jest faworytem bukmacherów. Wczoraj PGE Projekt Warszawa przegrał z włoską Perugią 0-3. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 000 euro. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczką, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna. nie zna. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: M jak miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
3: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa. Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem. Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
3: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni.
2: Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu. W Sopocie na Polsat Hit Festiwalu zapowiada się prawdziwy show, ale nie tylko na scenie. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, dwie ulubione diwy plotkarskich portali, zostały rozdzielone do różnych hoteli. Czyżby organizatorzy bali się, że spotkanie tych dwóch gwiazd mogłoby wywołać więcej emocji niż ich występy? Edyta chce skupić się na sztuce, a Justyna, cóż, zdaje się, że nie ma z tym problemu. Ciekawe, czy odległość między hotelami wystarczy, by utrzymać pokój. HBO znowu zaskakuje, tym razem serwując widzom serial Półbrat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Pascal Brodnicki, dawny król kuchennych ekranów, powraca w wielkim stylu. Po latach nieobecności dołącza do jury 15. edycji Masterchefa. To dla fanów jest prawdziwą sensacją. Kiedyś uczył Polaków smaków świata. Teraz będzie surowym, ale sprawiedliwym sędzią, szukającym kulinarnych perełek. Ciekawe, czy jego powrót okaże się równie smakowity jak jego dawne programy.
2: Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
2: W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
0: Słuchacie radio Super Express.
1: Pustifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Vola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Vola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu. W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
2: Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych. Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Od 2026 roku emeryci i renciści kolejowi oraz część górników otrzymują wyższe ekwiwalenty za deputat węglowy. Emeryci kolejowi dostają teraz ponad 2978 zł brutto rocznie, a niektórzy górnicy nawet ponad 4805 zł. Świadczenia wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza już w marcu, a druga we wrześniu. ZUS automatycznie przelewa pieniądze emerytom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast, w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych. Polska zadebiutowała w rankingu Green Economy Tracker, oceniającym zielone polityki 50 krajów, uzyskując ocenę 3 na 5. W niektórych aspektach, takich jak integracja priorytetów środowiskowych z finansami, wyprzedzamy nawet Chiny i Francję. Niestety, zajmujemy ostatnie miejsce na świecie w ochronie obszarów lądowych i morskich. Raport podkreśla nasze mocne strony, ale także wskazuje na pilne potrzeby poprawy, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Eksperci widzą w tym szansę na rozwój i zachęcają do nauki od najlepszych. Polska jest ważnym punktem odniesienia w publicznym finansowaniu zielonych inwestycji, ale musi poprawić mobilizację środków prywatnych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend Smart Travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse. Zarząd fabryki broni Łucznik w Radomiu zdementował doniesienia o możliwej redukcji zatrudnienia. Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota potwierdził stabilną sytuację finansową i organizacyjną spółki. Fabryka realizuje bieżące zamówienia i rozwija swoje zdolności produkcyjne, przygotowując się na przyszłe wyzwania. W listopadzie zeszłego roku otwarto nową halę produkcyjną, co zwiększyło możliwości produkcyjne do 80 tysięcy karabinków rocznie. Fabryka inwestuje również w robotyzację i cyfryzację procesów produkcyjnych. Działania te mają na celu wzmocnienie pozycji Łucznika na rynku krajowym i międzynarodowym. Zakończyła się piąta edycja Huawei Startup Challenge, gdzie polskie startupy Agritech rywalizowały o nagrody o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Główna nagroda, 150 tysięcy złotych, trafiła do startupu Nirby, który opracował system zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem satelitów, dronów i sztucznej inteligencji. Drugie miejsce i 100 tysięcy złotych zdobył Biostra za technologię przetwarzania bioodpadów w nawozy organiczno-mineralne. Trzecie miejsce przypadło Peptech Lab, który tworzy biotechnologiczne rozwiązania eliminujące antybiotyki i pestycydy z produkcji żywności. Konkurs podkreśla dynamiczny rozwój polskiego sektora agritech, który dzięki innowacjom przekształca tradycyjne rolnictwo. Wydarzenie wspierały kluczowe instytucje publiczne i biznesowe, co pokazuje rosnące znaczenie współpracy w tej dziedzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem północnym o prędkości 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przeważa zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczynę.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Antoni Macierewicz, znany polityk, zaskoczył internautów, pokazując swoje akrobatyczne umiejętności na TikToku. W nagraniu 77-letni były szef MON opowiada o swojej sprawności fizycznej, którą rozwija od 6 roku życia. Dziennikarz, widząc jego formę, z niedowierzaniem zapytał, czy to nie efekt sztucznej inteligencji. Macierewicz zapewnił, że to wynik wieloletnich ćwiczeń. W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
3: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
3: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
2: Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne.
3: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. Andrzej Duda kończy dziś 54 lata i po raz pierwszy od dawna świętuje prywatnie, a nie jako prezydent Polski. Jego żona, Agata Duda, jest od niego o kilka tygodni starsza. Para poznała się w młodości na 18 urodzinach wspólnego kolegi i szybko zaczęła się spotykać. Dziś są rodzicami Kingi, która pracuje jako prawniczka w Warszawie.
3: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
1: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili.
2: Alicja Szemplińska, nasza Beyoncé z Polski, zdobyła 12 miejsce na Eurowizji w Wiedniu, zachwycając jury, które przyznało jej aż 133 punkty. Niestety, telewidzowie byli mniej hojni, dając jej tylko 17 punktów. Justyna Steczkowska, ubiegłoroczna reprezentantka, nie kryła dumy z występu Alicji, choć sama rok wcześniej zdobyła więcej punktów. Zwyciężyła Bułgaria, a Polska znów musi zadowolić się miejscem poza podium. Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów?
1: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zofia Zborowska-Wrona, która dziś kończy 39 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od małej dziewczynki z Złota Dezerterów do ikony stylu i głosu swojego pokolenia. Z córki sławnych aktorów stała się samodzielną gwiazdą, której życie osobiste i zawodowe śledzą media w całej Polsce. Jej odwaga w mówieniu o trudnych tematach, jak walka z depresją czy czerniakiem, inspiruje tysiące kobiet. A teraz, jako prowadząca polską edycję Love is Blind, Zofia nie przestaje zaskakiwać.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija kan, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, kan to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
1: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejszy chłód idealnie komponuje się z zapachem rozkwitających drzew.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej numer 60 w pobliżu Ciechanowa doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu Forda z ciężarowym Mercedesem zginął kierowca samochodu osobowego. Służby medyczne walczą o życie kierowcy ciężarówki. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb. W centrum handlowym Fort Vola doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Vola potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
1: W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. W Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas piątkowego meczu Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin kibice gości ubrani na czarno oddali hołd ofiarom tragicznej strzelaniny w Lubinie. W nocy z 12 na 13 maja zginęło tam dwóch mężczyzn, a trzecia osoba została ranna. Policja potwierdziła, że poszukiwany 21-latek, podejrzewany o udział w zdarzeniu, popełnił samobójstwo podczas interwencji w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona po zakończeniu obecnego sezonu. Kapitan polskiej reprezentacji chciał 2-letniego kontraktu, ale nie doszedł do porozumienia z klubem. Tymczasem Cristiano Ronaldo i jego drużyna Al Nassr przegrali w finale AFC Champions League z Gamba Osaka 0-1. Portugalczyk teraz skupia się na nadchodzącym Mundialu 2026, w którym zagra z reprezentacją swojego kraju.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas Mundialu w Niemczech.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem o 20:30 w Turynie Aluron Zawiercie zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara w półfinale Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. W tureckim zespole gra Tomasz Fornal, a drużyna jest faworytem bukmacherów. Wczoraj PGE Projekt Warszawa przegrał z włoską Perugią 0-3. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 000 euro. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118. Podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w Freak Fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa Elle Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
2: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju.
0: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
0: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe Fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa. Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
0: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
2: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Krzysiek, który najwyraźniej nie zyskał sympatii widzów, może już szykować się na samotne wieczory. Tymczasem Julia, w obronie swojej przyjaciółki, postanowiła wyjaśnić, że jej wybór sukni ślubnej został zmanipulowany przez montażystów programu. Z taką rodziną i znajomymi, jakich ma Julia, wrogowie są po prostu zbędni. Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu.
1: Eurowizja 2026 rozgrzewa emocje do czerwoności, a Polska znów na scenie. Alicja Szemplińska, choć początkowo niedoceniana, z utworem Pray wdarła się do finału, a internauci już porównują ją do zeszłorocznej Justyny Steczkowskiej. Kajach nie omieszkała skomentować, nazywając występ Steczkowskiej tanimi wygibasami, co oczywiście nie umknęło uwadze samej zainteresowanej. Ciekawe, czy Szemplińska przebije 14 miejsce Steczkowskiej, które mimo wszystko było jednym z lepszych wyników Polski.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić.
2: Katarzyna Konieczka, znana projektantka, znowu zaskakuje świat swoimi dziełami. Tym razem stworzyła metalowy gorset dla Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026, który wymaga specjalnych narzędzi do montażu. Czy to nowa moda, by artystki cierpiały na scenie w imię sztuki? W końcu, jak wiadomo, piękno wymaga poświęceń. A Alicja ma nie tylko błyszczeć, ale i śpiewać z pełną mocą. Ciekawe, czy podczas finału w Wiedniu gorset nie przyćmi jej potężnego wokalu.
1: Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarowski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu. Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Majowy dzień z temperaturą do 15 stopni to dobry czas na pracę w ogrodzie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać. Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
1: W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Smyków, na granicy powiatów Tarnowskiego i Dąbrowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęło 3 mężczyzn podróżujących Fiatem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, które musiały użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z pojazdu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letni kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. Tragedia podczas walentynkowego wyjazdu wstrząsnęła Polską. 27-letnia Karolina z Augustowa zginęła, a jej partner, 35-letni Michał Rze, usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy odkryli, że mężczyzna miał stosować przemoc wobec swoich byłych partnerek. Michał Rze nie przyznaje się do winy, a sąd przedłużył jego tymczasowy areszt. Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Narasta konflikt między rządem a prezydentem w sprawie powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk odmówił podpisania nominacji dla czterech kandydatów zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. była wiceprezes Marta Keitli i Ludwik Kotecki. Bez zgody premiera powołanie nowych członków jest niemożliwe, co może doprowadzić do zmniejszenia liczby członków zarządu poniżej wymaganego minimum. Sytuacja ta może mieć wpływ na funkcjonowanie banku centralnego już w listopadzie. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend Smart Travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse. Mediacje rodzinne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla postępowań sądowych. To szybsze, tańsze i mniej stresujące rozwiązanie, które pomaga zachować dobre relacje, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Proces mediacji polega na spotkaniach z neutralnym mediatorem, który wspiera strony w osiągnięciu porozumienia. Ugoda wypracowana w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną wyroku. Koszty mediacji są znacznie niższe niż sądowe, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu rodzin. Mediacja pozwala również na zachowanie poufności, co jest istotne w delikatnych sprawach rodzinnych. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,37 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł. Obniżki cen to efekt rządowej tarczy antyinflacyjnej, która obejmuje czasowe zmniejszenie podatku akcyzowego i VAT. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen grozi karami finansowymi do 1 000 000 zł. Kontrolę przestrzegania tych zasad prowadzi prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres. Polska Grupa Zbrojeniowa i szwedzki koncern Saab podpisały strategiczną umowę o współpracy w dziedzinie technologii morskich. Porozumienie obejmuje serwisowanie okrętów oraz wspólne projekty, takie jak ciężka torpeda. Planowane jest także utworzenie w Polsce Centrum Kompetencji w zakresie technologii podwodnych. Współpraca ma na celu integrację polskiego przemysłu z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla znaczenie tej współpracy dla rozwoju polskiej marynarki wojennej. Dzięki temu Polska zyska większą suwerenność w zakresie eksploatacji i modernizacji uzbrojenia. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
2: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
3: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
3: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Antoni Macierewicz, znany polityk, zaskoczył internautów, pokazując swoje akrobatyczne umiejętności na TikToku. W nagraniu 77-letni były szef MON opowiada o swojej sprawności fizycznej, którą rozwija od 6 roku życia. Dziennikarz, widząc jego formę, z niedowierzaniem zapytał, czy to nie efekt sztucznej inteligencji. Macierewicz zapewnił, że to wynik wieloletnich ćwiczeń. W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń, mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
0: Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne.
2: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. Andrzej Duda kończy dziś 54 lata i po raz pierwszy od dawna świętuje prywatnie, a nie jako prezydent Polski. Jego żona, Agata Duda, jest od niego o kilka tygodni starsza. Para poznała się w młodości na 18 urodzinach wspólnego kolegi i szybko zaczęła się spotykać. Dziś są rodzicami Kingi, która pracuje jako prawniczka w Warszawie.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmierzały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę. Wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
2: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów. Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili. Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce na Eurowizji 2026 w Wiedniu, a Polska pęka z dumy, mimo że podium nie zostało zdobyte. Jury było zachwycone, przyznając jej 133 punkty, ale widzowie zaledwie 17. Cóż za rozbieżność. Internauci z całej Europy nie szczędzili pochwał, nazywając jej występ najlepszym tej nocy, ale publiczność miała inne zdanie. Nawet pierwsza dama, Marta Nawrocka, nie mogła się powstrzymać i w środku nocy wyraziła swoje wsparcie na Instagramie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
2: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawin, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Zofia Zborowska-Wrona, która dziś kończy 39 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od małej dziewczynki z Złota Dezerterów do ikony stylu i głosu swojego pokolenia. Z córki sławnych aktorów stała się samodzielną gwiazdą, której życie osobiste i zawodowe śledzą media w całej Polsce. Jej odwaga w mówieniu o trudnych tematach, jak walka z depresją czy czerniakiem, inspiruje tysiące kobiet. A teraz, jako prowadząca polską edycję Love is Blind, Zofia nie przestaje zaskakiwać.
1: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów, ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za 80 milionów dolarów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
1: Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne? Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni.
1: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: Dziś rano w miejscowości Smyków, na pograniczu powiatów Dąbrowskiego i Tarnowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Fiat Punto uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęli trzej mężczyźni podróżujący osobówką. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, które użyły specjalistycznego sprzętu do wydobycia ofiar. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających.
1: Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
2: W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych. 48-letni mężczyzna, podszywający się pod eksperta od fotowoltaiki, został aresztowany za przestępstwa seksualne w gminie Drohiczyn. Atakował kobiety, które były same w domu, pod nieobecność mężów. Policja apeluje do wszystkich potencjalnych ofiar o zgłaszanie się i przypomina o wpuszczaniu do domów tylko zweryfikowanych przedstawicieli firm. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona po zakończeniu obecnego sezonu. Kapitan polskiej reprezentacji chciał 2-letniego kontraktu, ale nie doszedł do porozumienia z klubem. Tymczasem Cristiano Ronaldo i jego drużyna Al Nassr przegrali w finale AFC Champions League z Gamba Osaka 0-1. Portugalczyk teraz skupia się na nadchodzącym Mundialu 2026, w którym zagra z reprezentacją swojego kraju.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem o 20:30 w Turynie Aluron Zawiercie zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara w półfinale Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. W tureckim zespole gra Tomasz Fornal, a drużyna jest faworytem bukmacherów. Wczoraj PGE Projekt Warszawa przegrał z włoską Perugią 0-3. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 000 euro. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118. Podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi kogucej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w freak fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 12 stopni. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1018. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor z był popularność nie tylko dzięki M jak miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważny, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Sejran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
2: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe Fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa. Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
3: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Wiedeńska Eurowizja 2026 przeszła do historii, a Bułgaria triumfuje dzięki energetycznemu utworowi Bangaranga. Tymczasem w Polsce burza. Nasze jury przyznało 12 punktów Izraelowi, co wywołało lawinę krytyki. Internauci niesłusznie obwinili prezenterkę Olę Budkę, która tylko przekazywała wyniki. Mimo hejtu, Ola nie zamierza rezygnować z roli rzeczniczki w przyszłorocznej edycji.
2: Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić.
1: Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: HBO znowu zaskakuje. Tym razem serwując widzom serial Pół Brat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk.
2: Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarovski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki, przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu. Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
1: W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Puscifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony, a wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 11 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Rześki dzień daje sygnał, by zabrać ze sobą coś ciepłego do picia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
1: W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cze chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
2: W miejscowości Smyków, na granicy powiatów Tarnowskiego i Dąbrowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęło 3 mężczyzn podróżujących Fiatem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, które musiały użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z pojazdu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził Nowy Targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
2: W Bielsku Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. Tragedia podczas walentynkowego wyjazdu wstrząsnęła Polską. 27-letnia Karolina z Augustowa zginęła, a jej partner, 35-letni Michał Rze, usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy odkryli, że mężczyzna miał stosować przemoc wobec swoich byłych partnerek. Michał Rze nie przyznaje się do winy, a sąd przedłużył jego tymczasowy areszt. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku termometry pokażą 13 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi.
2: Podczas kongresu IMPACT 2026 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podkreślił znaczenie współpracy nauki z biznesem. Zaznaczył, że rząd dąży do komercjalizacji wyników badań naukowych, co ma wspierać rozwój gospodarczy kraju. Minister mówił również o potrzebie łączenia mniejszych uczelni z większymi, co ma pomóc w poprawie ich pozycji w międzynarodowych rankingach. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym ma wprowadzić zapisy motywujące do takich działań. Kulasek zwrócił uwagę na problem nadmiaru uczelni publicznych, które często nie utrzymują odpowiedniego poziomu edukacyjnego. Wspomniał także o sukcesach polskich naukowców i inżynierów, takich jak bojowy wóz piechoty Borsu.
1: Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
2: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna. Jej warunki określa producent lub sprzedawca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Radio Super Express.

0: twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
3: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor z był popularność nie tylko dzięki M jak miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
3: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważny, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14:00. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Rześkie dni, takie jak dziś, dodają energii. Warto zacząć dzień od spaceru.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Interwencja policji w domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego telewizji Republika, wywołała burzę polityczną. Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował działania służb, podkreślając zagrożenie dla wolności mediów. Minister Marcin Kierwiński twierdzi, że interwencja była wynikiem fałszywego zgłoszenia o zagrożeniu.

0: zagrożeniu życia, a nie politycznym działaniem. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę podejrzanego o wzniecanie fałszywych alarmów. Antoni Macierewicz, znany polityk, zaskoczył internautów, pokazując swoje akrobatyczne umiejętności na TikToku. W nagraniu 77-letni były szef MON opowiada o swojej sprawności fizycznej, którą rozwija od 6 roku życia. Dziennikarz, widząc jego formę, z niedowierzaniem zapytał, czy to nie efekt sztucznej inteligencji. Macierewicz zapewnił, że to wynik wieloletnich ćwiczeń. W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
1: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne.
1: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Andrzej Duda kończy dziś 54 lata i po raz pierwszy od dawna świętuje prywatnie, a nie jako prezydent Polski. Jego żona, Agata Duda, jest od niego o kilka tygodni starsza. Para poznała się w młodości na 18 urodzinach wspólnego kolegi i szybko zaczęła się spotykać. Dziś są rodzicami Kingi, która pracuje jako prawniczka w Warszawie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
2: Super. Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
2: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów. Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili. Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce na Eurowizji 2026 w Wiedniu, a Polska pęka z dumy, mimo że podium nie zostało zdobyte. Jury było zachwycone, przyznając jej 133 punkty, ale widzowie zaledwie 17. Cóż za rozbieżność. Internauci z całej Europy nie szczędzili pochwał, nazywając jej występ najlepszym tej nocy, ale publiczność miała inne zdanie. Nawet pierwsza dama, Marta Nawrocka, nie mogła się powstrzymać i w środku nocy wyraziła swoje wsparcie na Instagramie.
0: Radio Super Ekspert. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
2: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Zofia Zborowska-Wrona, która dziś kończy 39 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od małej dziewczynki z Złota Dezerterów do ikony stylu i głosu swojego pokolenia. Z córki sławnych aktorów stała się samodzielną gwiazdą, której życie osobiste i zawodowe śledzą media w całej Polsce. Jej odwaga w mówieniu o trudnych tematach, jak walka z depresją czy czerniakiem, inspiruje tysiące kobiet. A teraz, jako prowadząca polską edycję Love is Blind, Zofia nie przestaje zaskakiwać.
1: Wiktoria Gąsiewska znów podbija kan, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, kan to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów, ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za 80 milionów dolarów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
1: szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne. Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Chociaż słońce zagląda zza chmur, warto mieć przy sobie coś cieplejszego.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
1: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni.
1: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Dziś rano w miejscowości Smyków, na pograniczu powiatów Dąbrowskiego i Tarnowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Fiat Punto uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęli trzej mężczyźni podróżujący osobówką. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, które użyły specjalistycznego sprzętu do wydobycia ofiar. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających. W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeów. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20.30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona po zakończeniu obecnego sezonu. Kapitan polskiej reprezentacji chciał 2-letniego kontraktu, ale nie doszedł do porozumienia z klubem. Tymczasem Cristiano Ronaldo i jego drużyna Al Nassr przegrali w finale AFC Champions League z Gamba Osaka 0-1. Portugalczyk teraz skupia się na nadchodzącym Mundialu 2026, w którym zagra z reprezentacją swojego kraju.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas Mundialu w Niemczech.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem o 20.30 w Turynie Aluron Zawiercie zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara w półfinale Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. W tureckim zespole gra Tomasz Fornal, a drużyna jest faworytem bukmacherów. Wczoraj PGE Projekt Warszawa przegrał z włoską Perugią 0-3. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 000 euro. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118. Podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w Freak Fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ostro skrytykował lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając ich o działania na szkodę państwa. Konflikt wybuchł po doniesieniach o zmniejszeniu obecności wojsk USA w Europie, co opozycja wykorzystała do ataku na rząd. Tusk zapewnił, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce pozostaje stabilna, a wstrzymanie rotacji ma charakter logistyczny. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że zaangażowanie USA w Polsce nie ulegnie zmianie. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
2: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe Fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa.
3: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
3: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młody. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu?
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Wiedeńska Eurowizja 2026 przeszła do historii, a Bułgaria triumfuje dzięki energetycznemu utworowi Bangaranga. Tymczasem w Polsce burza. Nasze jury przyznało 12 punktów Izraelowi, co wywołało lawinę krytyki. Internauci niesłusznie obwinili prezenterkę Olę Budkę, która tylko przekazywała wyniki. Mimo hejtu, Ola nie zamierza rezygnować z roli rzeczniczki w przyszłorocznej edycji.
1: Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić.
2: Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów?
1: Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie, zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny, ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Brian May, gitarzysta Queen, zbudował swoją legendarną gitarę Red Special z materiałów z odzysku, ponieważ nie było go stać na drogie modele. Z kawałka starego kominka i części od motocykla stworzył instrument, który stał się ikoną rocka. Gitara, mimo że trzymała się na taśmie klejącej, przetrwała dekady i dziś podróżuje w pierwszej klasie z osobistym ochroniarzem. A wszystko zaczęło się od marzenia i kilku zapałek do zatkania dziur po kornikach.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu. W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu.
2: W miejscowości Smyków, na granicy powiatów Tarnowskiego i Dąbrowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęło 3 mężczyzn podróżujących Fiatem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, które musiały użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z pojazdu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Roomsize zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Roomsize oraz schabowego i naleśniki u Romka. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
2: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 13 stopni i wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządów. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi.
2: Podczas kongresu Impact 2026 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podkreślił znaczenie współpracy nauki z biznesem. Zaznaczył, że rząd dąży do komercjalizacji wyników badań naukowych, co ma wspierać rozwój gospodarczy kraju. Minister mówił również o potrzebie łączenia mniejszych uczelni z większymi, co ma pomóc w poprawie ich pozycji w międzynarodowych rankingach. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym ma wprowadzić zapisy motywujące do takich działań. Kulasek zwrócił uwagę na problem nadmiaru uczelni publicznych, które często nie utrzymują odpowiedniego poziomu edukacyjnego. Wspomniał także o sukcesach polskich naukowców i inżynierów, takich jak bojowy wóz piechoty Borsu.
1: Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
2: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna. Jej warunki określa producent lub sprzedawca. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w Walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 20:05 na TVP2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo.
1: Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
0: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość? Czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
0: M jak Miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 11 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Interwencja policji w domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego telewizji Republika, wywołała burzę polityczną. Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował działania służb, podkreślając zagrożenie dla wolności mediów. Minister Marcin Kierwiński twierdzi, że interwencja była wynikiem fałszywego zgłoszenia o zagrożeniu życia, a nie politycznym działaniem. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę podejrzanego o wzniecanie fałszywych alarmów. Antoni Macierewicz, znany polityk, zaskoczył internautów, pokazując swoje akrobatyczne umiejętności na TikToku. W nagraniu 77-letni były szef MON opowiada o swojej sprawności fizycznej, którą rozwija od 6 roku życia. Dziennikarz, widząc jego formę, z niedowierzaniem zapytał, czy to nie efekt sztucznej inteligencji. Macierewicz zapewnił, że to wynik wieloletnich ćwiczeń. W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
3: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
3: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne.
3: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem, bez smug i uszkodzeń.
2: Andrzej Duda kończy dziś 54 lata i po raz pierwszy od dawna świętuje prywatnie, a nie jako prezydent Polski. Jego żona, Agata Duda, jest od niego o kilka tygodni starsza. Para poznała się w młodości na 18 urodzinach wspólnego kolegi i szybko zaczęła się spotykać. Dziś są rodzicami Kingi, która pracuje jako prawniczka w Warszawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 8 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę. Wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
2: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów. Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce na Eurowizji 2026 w Wiedniu, a Polska pęka z dumy, mimo że podium nie zostało zdobyte. Jury było zachwycone, przyznając jej 133 punkty, ale widzowie zaledwie 17. Cóż za rozbieżność. Internauci z całej Europy nie szczędzili pochwał, nazywając jej występ najlepszym tej nocy, ale publiczność miała inne zdanie. Nawet pierwsza dama, Marta Nawrocka, nie mogła się powstrzymać i w środku nocy wyraziła swoje wsparcie na Instagramie. Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Zofia Zborowska-Wrona, która dziś kończy 39 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od małej dziewczynki z Złota Dezerterów do ikony stylu i głosu swojego pokolenia. Z córki sławnych aktorów stała się samodzielną gwiazdą, której życie osobiste i zawodowe śledzą media w całej Polsce. Jej odwaga w mówieniu o trudnych tematach, jak walka z depresją czy czerniakiem, inspiruje tysiące kobiet. A teraz, jako prowadząca polską edycję Love is Blind, Zofia nie przestaje zaskakiwać. Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarowski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu.
1: Wiktoria Gąsiewska znów podbija kan, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, kan to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
2: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów. Ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za 80 milionów dolarów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
1: Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne? Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
2: Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Słuchacie Radia Super Express. Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: Dziś rano w miejscowości Smyków, na pograniczu powiatów Dąbrowskiego i Tarnowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Fiat Punto uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęli trzej mężczyźni podróżujący osobówką. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, które użyły specjalistycznego sprzętu do wydobycia ofiar. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzający.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w Centrum Ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o Ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie. W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych.
1: W brazylijskim mieście Pomerode znajduje się kopia zabytkowej bramy ze Szczecina. Oryginał, zbudowany około 1900 roku, pełnił funkcję głównej bramy wjazdowej na teren portu wolnocłowego w Szczecinie. Kopia w Pomerode, otwarta w 2001 roku, jest hołdem dla niemieckich imigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy założyli to miasto. Inicjatorem budowy był Wolfgang Wigge, potomek tych imigrantów, chcący upamiętnić ich korzenie i związek z Pomorzem.
2: Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 8 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona po zakończeniu obecnego sezonu. Kapitan polskiej reprezentacji chciał 2-letniego kontraktu, ale nie doszedł do porozumienia z klubem. Tymczasem Cristiano Ronaldo i jego drużyna Al Nassr przegrali w finale AFC Champions League z Gamba Osaka 0-1. Portugalczyk teraz skupia się na nadchodzącym Mundialu 2026, w którym zagra z reprezentacją swojego kraju.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał m.in. PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
0: Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po dwóch zwycięstwach u siebie stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w trzecim meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk-Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na mityngu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w mityngu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Dziś wieczorem o 20:30 w Turynie Aluron Zawiercie zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara w półfinale Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. W tureckim zespole gra Tomasz Fornal, a drużyna jest faworytem bukmacherów. Wczoraj PGE Projekt Warszawa przegrał z włoską Perugią 0-3. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 000 euro. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smalić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smalić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w freak fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 10 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w Walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 20:05 na TVP2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo.
1: Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
0: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość? Czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
0: M jak Miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa Elle Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 9 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ostro skrytykował lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając ich o działania na szkodę państwa. Konflikt wybuchł po doniesieniach o zmniejszeniu obecności wojsk USA w Europie, co opozycja wykorzystała do ataku na rząd. Tusk zapewnił, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce pozostaje stabilna, a wstrzymanie rotacji ma charakter logistyczny. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że zaangażowanie USA w Polsce nie ulegnie zmianie. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w

0: materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
1: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe Fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa.
0: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
0: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 8 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu. Wiedeńska Eurowizja 2026 przeszła do historii, a Bułgaria triumfuje dzięki energetycznemu utworowi Bangaranga. Tymczasem w Polsce burza. Nasze jury przyznało 12 punktów Izraelowi, co wywołało lawinę krytyki. Internauci niesłusznie obwinili prezenterkę Olę Budkę, która tylko przekazywała wyniki. Mimo hejtu, Ola nie zamierza rezygnować z roli rzeczniczki w przyszłorocznej edycji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić. Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie. Zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny. Ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
2: Paweł Pawlikowski znów na ustach całego świata. Jego najnowszy film Ojczyzna podbija Cannes i ma szansę na Złotą Palmę. Wygląda na to, że Oscar to dla niego za mało. Tymczasem Maciej Musiał, choć obecny na festiwalu, nie zbiera pochwał. Jego Historie równoległe krytycy porównują do rozdmuchanej pracy zaliczeniowej. Cóż, nie każdy może być Pawlikowskim.
1: Brian May, gitarzysta Queen, zbudował swoją legendarną gitarę Red Special z materiałów z odzysku, ponieważ nie było go stać na drogie modele. Z kawałka starego kominka i części od motocykla stworzył instrument, który stał się ikoną rocka. Gitara, mimo że trzymała się na taśmie klejącej, przetrwała dekady i dziś podróżuje w pierwszej klasie z osobistym ochroniarzem. A wszystko zaczęło się od marzenia i kilku zapałek do zatkania dziur po kornikach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu. Na koncertach.
2: W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Geddy Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddy, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Mani z dnia wyzwolenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Torunia dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
1: W miejscowości Smyków, na granicy powiatów Tarnowskiego i Dąbrowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęło 3 mężczyzn podróżujących Fiatem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, które musiały użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z pojazdu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
1: W Bielsku Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządów. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem.
2: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
1: Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
2: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna. jej warunki określa producent lub sprzedawca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mediacje rodzinne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla postępowań sądowych. To szybsze, tańsze i mniej stresujące rozwiązanie, które pomaga zachować dobre relacje, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Proces mediacji polega na spotkaniach z neutralnym mediatorem, który wspiera strony w osiągnięciu porozumienia. Ugoda wypracowana w mediacji po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną wyroku. Koszty mediacji są znacznie niższe niż sądowe, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu rodzin. Mediacja pozwala również na zachowanie poufności, co jest istotne w delikatnych sprawach rodzinnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie również 10 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy, dzisiaj w Bydgoszczy, jakość powietrza będzie dobra, a dla Warszawy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w Walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 20:05 na TVP2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo.
1: Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
0: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor z był popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość? Czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina na grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
0: M jak Miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 10 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W sprawie fałszywych alarmów dotyczących m.in. telewizji Republika doszło do przełomu. Zatrzymany w piątek 53-letni mężczyzna został zwolniony i uznany za ofiarę kradzieży tożsamości. Policja intensywnie poszukuje prawdziwych sprawców, którzy wciąż są na wolności. Śledztwo prowadzone jest przy wsparciu specjalistów od cyberprzestępczości. W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń, mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
1: Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
2: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
1: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
2: Andrzej Duda kończy dziś 54 lata i po raz pierwszy od dawna świętuje prywatnie, a nie jako prezydent Polski. Jego żona, Agata Duda, jest od niego o kilka tygodni starsza. Para poznała się w młodości na 18 urodzinach wspólnego kolegi i szybko zaczęła się spotykać. Dziś są rodzicami Kingi, która pracuje jako prawniczka w Warszawie. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą również 8 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Aye.
7: Fonzie!

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
1: Polska wiara w eurowizyjny sukces znów legła w gruzach. Alicja Szemplińska, nasza tegoroczna reprezentantka, zdobyła 12 miejsce, co jest nieco lepszym wynikiem niż rok temu, ale wciąż daleko od legendarnego drugiego miejsca Edyty Górniak z 1994 roku. Eurowizja, zamiast być świętem muzyki, coraz bardziej przypomina polityczny teatrzyk, a niektóre kraje nawet zrezygnowały z udziału z powodu obecności Izraela. Może czas zadać sobie pytanie, czy ten konkurs ma jeszcze jakikolwiek sens? Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
1: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarowski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija kan, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, kan to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów. Ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za 80 milionów dolarów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
2: szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne? Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Siążulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Siążulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni.
2: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu. Dziś rano w miejscowości Smyków, na pograniczu powiatów Dąbrowskiego i Tarnowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Fiat Punto uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęli trzej mężczyźni podróżujący osobówką. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, które użyły specjalistycznego sprzętu do wydobycia ofiar. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających. W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie. W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W brazylijskim mieście Pomerode znajduje się kopia zabytkowej bramy ze Szczecina. Oryginał, zbudowany około 1900 roku, pełnił funkcję głównej bramy wjazdowej na teren portu wolnocłowego w Szczecinie. Kopia w Pomerode, otwarta w 2001 roku, jest hołdem dla niemieckich imigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy założyli to miasto. Inicjatorem budowy był Wolfgang Wigge, potomek tych imigrantów, chcący upamiętnić ich korzenie i związek z Pomorzem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 8 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze wciąż walczy o wicemistrzostwo po zwycięstwie 1-0 nad Wisłą Płock. Decydującego gola zdobył Maksym Chłań, a drużyna zagrała solidnie w obronie. Trener Michal Gasparik podkreśla, że celem jest Liga Mistrzów, a wszystko rozstrzygnie się w ostatnim meczu sezonu z Radomiakiem. Wisła Płock zanotowała 4. porażkę z rzędu.
2: W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po 2 zwycięstwach u siebie stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w 3. meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Dziś o godzinie 17 w Turynie PGE Projekt Warszawa zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara w meczu o 3. miejsce w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Dla warszawskiego zespołu to historyczny debiut w Final Four. Spotkanie będzie transmitowane w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Zwycięzca tego starcia zdobędzie brązowe medale i 150 tysięcy euro. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
2: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smalić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smalić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
2: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w freak fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w Warszawie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w Walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 20:05 na TVP2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo.
1: Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
0: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolą w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość? Czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
0: M jak Miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Poznaniu powietrze jest dobre, a w Gdańsku umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Interwencja policji w domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego telewizji Republika, wywołała burzę polityczną. Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował działania służb, podkreślając zagrożenie dla wolności mediów. Minister Marcin Kierwiński twierdzi, że interwencja była wynikiem fałszywego zgłoszenia o zagrożeniu życia, a nie politycznym działaniem. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę podejrzanego o wzniecanie fałszywych alarmów. Premier Donald Tusk ostro skrytykował lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając ich o działania na szkodę państwa. Konflikt wybuchł po doniesieniach o zmniejszeniu obecności wojsk USA w Europie, co opozycja wykorzystała do ataku na rząd. Tusk zapewnił, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce pozostaje stabilna, a wstrzymanie rotacji ma charakter logistyczny. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że zaangażowanie USA w Polsce nie ulegnie zmianie. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych, nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne. Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
1: Polska wiara w eurowizyjny sukces znów legła w gruzach. Alicja Szemplińska, nasza tegoroczna reprezentantka, zdobyła 12 miejsce, co jest nieco lepszym wynikiem niż rok temu, ale wciąż daleko od legendarnego drugiego miejsca Edyty Górniak z 1994 roku. Eurowizja, zamiast być świętem muzyki, coraz bardziej przypomina polityczny teatrzyk, a niektóre kraje nawet zrezygnowały z udziału z powodu obecności Izraela. Może czas zadać sobie pytanie, czy ten konkurs ma jeszcze jakikolwiek sens? Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
1: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarovski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki, przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów, ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za 80 milionów dolarów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
2: szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne? Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest umiarkowane, a w Toruniu dobre.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mężczyzna zatrzymany w związku z fałszywym alarmem dotyczącym Tomasza Sakiewicza został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś bezprawnie posłużył się jego tożsamością, co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
1: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
1: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
2: W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne. Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych.
2: Leszek Miller, były premier, w najnowszym odcinku Alfabetu Millera porusza temat zmian w polskiej konstytucji. Miller sugeruje, że przed wprowadzeniem nowej ustawy zasadniczej warto dokładnie przeanalizować obecną. Podkreśla, że zmiany w konstytucji powinny być trudne do przeprowadzenia, aby chronić państwo przed chwilowymi większościami parlamentarnymi. Były premier opowiada się za wzmocnieniem roli Rady Ministrów kosztem prezydenta oraz za doprecyzowaniem kwestii świeckości państwa. Miller wyraża sceptycyzm wobec pomysłu wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji, sugerując zamiast tego stworzenie rozdziału zakotwiczającego obecność Polski w Unii. Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
1: Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Warszawie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest umiarkowane, a w Bydgoszczy dobre.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
2: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
1: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska termometry ukażą 12 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest dobra, a w Gdańsku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
2: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju.
0: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
0: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe Fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa. Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
0: Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot 16 Challenge 2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
2: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Wiedeńska Eurowizja 2026 przeszła do historii, a Bułgaria triumfuje dzięki energetycznemu utworowi Bangaranga. Tymczasem w Polsce burza. Nasze jury przyznało 12 punktów Izraelowi, co wywołało lawinę krytyki. Internauci niesłusznie obwinili prezenterkę Olę Budkę, która tylko przekazywała wyniki. Mimo hejtu, Ola nie zamierza rezygnować z roli rzeczniczki w przyszłorocznej edycji.
2: Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić.
1: Krzysztof Gojć, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojć chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: HBO znowu zaskakuje. Tym razem serwując widzom serial Pół Brat, który już teraz okrzyknięto nowym hitem. Richard Gadd, znany z Reniferka, nie tylko stworzył tę produkcję, ale i sam w niej zagrał, pokazując, że potrafi być jednocześnie aktorem i producentem. Serial opowiada o dwóch adoptowanych braciach, których relacja jest bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi pralki. Młodzi aktorzy, Stuart Campbell i Mitchell Robertson, pokazali, że toksyczność ma wiele twarzy, a ich występy to prawdziwy aktorski majstersztyk.
2: Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarovski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki, przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopin, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu. Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
1: W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Puscifer, projekt poboczny legendarnego wokalisty Tool, wraca do Europy z nowym materiałem, który już narobił sporo zamieszania w USA. Warszawa będzie miała zaszczyt gościć ten awangardowy zespół 28 października w klubie Politechniki Warszawskiej Stodoła. Koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów alternatywnego rocka i elektroniki, a przed głównym występem publiczność rozgrzeje komik i muzyk Dave Hill. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w trzech etapach, a przedsprzedaż rusza już 19 maja. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc. Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony, a wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
1: W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cze chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
2: W miejscowości Smyków, na granicy powiatów Tarnowskiego i Dąbrowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęło 3 mężczyzn podróżujących Fiatem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, które musiały użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z pojazdu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
2: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. Tragedia podczas walentynkowego wyjazdu wstrząsnęła Polską. 27-letnia Karolina z Augustowa zginęła, a jej partner, 35-letni Michał Rze, usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy odkryli, że mężczyzna miał stosować przemoc wobec swoich byłych partnerek. Michał Rze nie przyznaje się do winy, a sąd przedłużył jego tymczasowy areszt. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. We Wrocławiu prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządów. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi.
2: Podczas kongresu Impact 2026 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podkreślił znaczenie współpracy nauki z biznesem. Zaznaczył, że rząd dąży do komercjalizacji wyników badań naukowych, co ma wspierać rozwój gospodarczy kraju. Minister mówił również o potrzebie łączenia mniejszych uczelni z większymi, co ma pomóc w poprawie ich pozycji w międzynarodowych rankingach. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym ma wprowadzić zapisy motywujące do takich działań. Kulasek zwrócił uwagę na problem nadmiaru uczelni publicznych, które często nie utrzymują odpowiedniego poziomu edukacyjnego. Wspomniał także o sukcesach polskich naukowców i inżynierów, takich jak bojowy wóz piechoty Borsu.
1: Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
2: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna i jej warunki określa producent lub sprzedawca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku termometry pokażą 12 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Interwencja policji w domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego telewizji Republika, wywołała burzę polityczną. Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował działania służb, podkreślając zagrożenie dla wolności mediów. Minister Marcin Kierwiński twierdzi, że interwencja była wynikiem fałszywego zgłoszenia o zagrożeniu życia, a nie politycznym działaniem. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę podejrzanego o wzniecanie fałszywych alarmów. Antoni Macierewicz, znany polityk, zaskoczył internautów, pokazując swoje akrobatyczne umiejętności na TikToku. W nagraniu 77-letni były szef MON opowiada o swojej sprawności fizycznej, którą rozwija od 6 roku życia. Dziennikarz, widząc jego formę, z niedowierzaniem zapytał, czy to nie efekt sztucznej inteligencji. Macierewicz zapewnił, że to wynik wieloletnich ćwiczeń. W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń, mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne.
2: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Andrzej Duda kończy dziś 54 lata i po raz pierwszy od dawna świętuje prywatnie, a nie jako prezydent Polski. Jego żona, Agata Duda,

0: Jest od niego o kilka tygodni starsza. Para poznała się w młodości na 18 urodzinach wspólnego kolegi i szybko zaczęła się spotykać. Dziś są rodzicami Kingi, która pracuje jako prawniczka w Warszawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 9 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
2: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, Maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów. Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili. Alicja Szemplińska zdobyła 12. miejsce na Eurowizji 2026 w Wiedniu, a Polska pęka z dumy, mimo że podium nie zostało zdobyte. Jury było zachwycone, przyznając jej 133 punkty, ale widzowie zaledwie 17. Cóż za rozbieżność. Internauci z całej Europy nie szczędzili pochwał, nazywając jej występ najlepszym tej nocy, ale publiczność miała inne zdanie. Nawet pierwsza dama, Marta Nawrocka, nie mogła się powstrzymać i w środku nocy wyraziła swoje wsparcie na Instagramie.
0: Radio Super Expo. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
2: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Zofia Zborowska-Wrona, która dziś kończy 39 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od małej dziewczynki z Złota Dezerterów do ikony stylu i głosu swojego pokolenia. Z córki sławnych aktorów stała się samodzielną gwiazdą, której życie osobiste i zawodowe śledzą media w całej Polsce. Jej odwaga w mówieniu o trudnych tematach, jak walka z depresją czy czerniakiem, inspiruje tysiące kobiet. A teraz, jako prowadząca polską edycję Love is Blind, Zofia nie przestaje zaskakiwać.
1: Wiktoria Gąsiewska znów podbija kan, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, kan to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów, ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za 80 milionów dolarów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
1: szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne? Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
1: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni.
1: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Dziś rano w miejscowości Smyków, na pograniczu powiatów Dąbrowskiego i Tarnowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Fiat Punto uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęli trzej mężczyźni podróżujący osobówką. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, które użyły specjalistycznego sprzętu do wydobycia ofiar. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających. W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeów. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona po zakończeniu obecnego sezonu. Kapitan polskiej reprezentacji chciał 2-letniego kontraktu, ale nie doszedł do porozumienia z klubem. Tymczasem Cristiano Ronaldo i jego drużyna Al Nassr przegrali w finale AFC Champions League z Gamba Osaka 0-1. Portugalczyk teraz skupia się na nadchodzącym Mundialu 2026, w którym zagra z reprezentacją swojego kraju.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem o 20:30 w Turynie Aluron Zawiercie zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara w półfinale Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. W tureckim zespole gra Tomasz Fornal, a drużyna jest faworytem bukmacherów. Wczoraj PGE Projekt Warszawa przegrał z włoską Perugią 0-3. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 000 euro. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118. Podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smalić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi kogucej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smalić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w freak fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 11 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2, Paweł Zduński zmierzy się z bolesną przeszłością. Po pół roku od śmierci żony Franki, Paweł odzyska nagrania, które ukochana zostawiła mu przed odejściem. Te wzruszające słowa będą dla niego trudnym przeżyciem, ale Agnes, która wspiera go od dłuższego czasu, będzie przy nim. W tym samym odcinku Agnes wyzna Pawłowi swoje uczucia, co może wprowadzić nowe emocje do jego życia. Czy Paweł znajdzie w sobie siłę, by ruszyć dalej? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako dobre, a w Gdańsku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: oskarżając ich o działania na szkodę państwa. Konflikt wybuchł po doniesieniach o zmniejszeniu obecności wojsk USA w Europie, co opozycja wykorzystała do ataku na rząd. Tusk zapewnił, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce pozostaje stabilna, a wstrzymanie rotacji ma charakter logistyczny. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że zaangażowanie USA w Polsce nie ulegnie zmianie. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
1: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
0: Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
0: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa.
1: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
1: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młody. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu?
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Wiedeńska Eurowizja 2026 przeszła do historii, a Bułgaria triumfuje dzięki energetycznemu utworowi Bangaranga. Tymczasem w Polsce burza. Nasze jury przyznało 12 punktów Izraelowi, co wywołało lawinę krytyki. Internauci niesłusznie obwinili prezenterkę Olę Budkę, która tylko przekazywała wyniki. Mimo hejtu, Ola nie zamierza rezygnować z roli rzeczniczki w przyszłorocznej edycji.
1: Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić.
2: Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów?
1: Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie, zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny, ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Brian May, gitarzysta Queen, zbudował swoją legendarną gitarę Red Special z materiałów z odzysku, ponieważ nie było go stać na drogie modele. Z kawałka starego kominka i części od motocykla stworzył instrument, który stał się ikoną rocka. Gitara, mimo że trzymała się na taśmie klejącej, przetrwała dekady i dziś podróżuje w pierwszej klasie z osobistym ochroniarzem. A wszystko zaczęło się od marzenia i kilku zapałek do zatkania dziur po kornikach.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach. Jim Gordon, perkusista, którego bębny rozbrzmiewały na legendarnych albumach, stał się symbolem tragicznego upadku. Współtwórca hitu Layla, którego kariera została przerwana przez schizofrenię, spędził ostatnie 40 lat życia za kratami po brutalnym zabójstwie własnej matki. Mimo że jego talent przynosił mu fortunę z Tantiem, nigdy nie mógł z niej skorzystać. Zmarł w 2023 roku, pozostawiając po sobie historię geniusza, którego zniszczyła choroba i system, który nie potrafił mu pomóc.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu. W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu.
2: W miejscowości Smyków, na granicy powiatów Tarnowskiego i Dąbrowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęło 3 mężczyzn podróżujących Fiatem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, które musiały użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z pojazdu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
2: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi.
2: Podczas kongresu Impact 2026 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podkreślił znaczenie współpracy nauki z biznesem. Zaznaczył, że rząd dąży do komercjalizacji wyników badań naukowych, co ma wspierać rozwój gospodarczy kraju. Minister mówił również o potrzebie łączenia mniejszych uczelni z większymi, co ma pomóc w poprawie ich pozycji w międzynarodowych rankingach. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym ma wprowadzić zapisy motywujące do takich działań. Kulasek zwrócił uwagę na problem nadmiaru uczelni publicznych, które często nie utrzymują odpowiedniego poziomu edukacyjnego. Wspomniał także o sukcesach polskich naukowców i inżynierów, takich jak bojowy wóz piechoty Borsu.
1: Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,5%. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o prawie 85 zł brutto, a osoby otrzymujące 5000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę o 226 zł miesięcznie. Dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie oraz dla sierot zupełnych również zostaną zwiększone. Prognozy opierają się na przewidywanej inflacji na poziomie ponad 3% oraz wzroście płac o około 6,5%. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo podwyżek wielu seniorów może odczuwać niedosyt z powodu rosnących kosztów życia. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
2: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna i jej warunki określa producent lub sprzedawca. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 7 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 11 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 20:05 na TVP2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo.
1: Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
0: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
0: M jak Miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Gdańsku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Interwencja policji w domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego telewizji Republika, wywołała... Interwencja policji...